twoich wierszy już nikt nie zawiesi. Jedna a jedna są dwie, tak to się zrównam. Masz jakie krzydła, a kółki tachną, dokąd przyszło. Nie wiesz co myleś.